Bimischeruschkenlanen, ty jest panie chryjek morek. Bi panie chryjek morek, hyj, bi panie chryjek morek. Bi panie

0: jakie są prawdopodobne przyczyny tego wykolejenia?
1: Najprawdopodobniej albo szyny, które nie są równe, albo po prostu, no, tak jak mówiłam we wcześniejszym wejściu, szyny były złe, a podwozie też było złe.